skrzydła, ara zielonoskrzydła, ara zwyczajna oraz kakadu różowa i biała. Zwierzęta znajdowały się w warunkach zagrażających ich zdrowiu i powodujących cierpienie. Zostały skonfiskowane i trafiły do specjalistycznej hodowli, a obywatelowi Malty postawiono zarzuty przemytu i przetrzymywania zwierząt w nieodpowiednich warunkach. W Senegalu potężne ulewy wywołały powodzie błyskawiczne w Dakarze i innych częściach kraju, a zginęło co najmniej kilka osób. W dakarskiej dzielnicy Parceles Assaynes matka z dzieckiem zginęły po zalaniu domu, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Publicznego poinformowało o ofiarach śmiertelnych w stolicy oraz w mieście Matam. Krajowa Agencja Meteorologiczna ANACIM podała, że w Rufisałe i w miejscowości Ranerą spadły 142 litry deszczu na metr kwadratowy, a w dzielnicy Lof w Dakarze 138 litrów MKW. Powodzie poważnie zakłóciły transport w stolicy, w Kaola, zawalił się budynek, a premier Senegalu Ahmadou Al-Aminoulo zapowiedział dalsze opady i możliwość przełożenia rozpoczęcia roku szkolnego. Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że wzrost cen benzyny powodują rosyjskie rafinerie wysadzane przez Ukrainę oraz rafinerie zamykane w Stanach Demokratycznych, takich jak Kalifornia. Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz kolejny wskazał ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie jako źródło wysokich cen paliw i domagał się od Ukrainy zaprzestania takich działań. Ukraina wyraziła gotowość do tego, jeśli Rosja przestanie atakować jej infrastrukturę energetyczną. Administracja amerykańska szuka sposobów obniżenia cen paliw przed wyborami do Kongresu 3 listopada. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9.00 w województwie śląskim na 1 między węzłem Żory a węzłem Rybnik kierowcy jadą zwężoną jezdnią w stronę Łodzi. Równolegle do środy do 9.00 podobne zwężenie obowiązuje na odcinku od węzła Zabrze Północ do węzła Piekary Śląskie, także w kierunku Łodzi. Do jutra do 19.00 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów Mościce a węzłem Tarnów Centrum trwają prace naprawcze na obiektach mostowych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku. Do środy do 16.00

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Profesor Włodzimierz Wróbel ocenił, że kryzys w Trybunale Konstytucyjnym trwa zbyt długo i trzeba go jak najszybciej zażegnać. Sędzia Sądu Najwyższego i przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego mówił, że Kancelaria Prezydenta sprawdza Macieja Berka oraz że może on nie zostać zaproszony na ślubowanie. Ale jego zdaniem nie ma to większego znaczenia. Wróbel podkreślił, że jeśli ktoś blokuje wejście do budynku przemocą, dopuszcza się przestępstwa, a policja musi zareagować i umożliwić sędziom wejście do trybunału. Dodał, że funkcjonowanie Bogdana Święczkowskiego jako osoby pełniącej funkcje administracyjne prezesa robi się coraz bardziej groteskowe. Sojusz Północnoatlantycki opracowuje scenariusz szybkiego zwycięstwa w razie ataku Rosji, a dokument zatytułowany Teoria Zwycięstwa ma zostać przedstawiony w przyszły poniedziałek w Polsce. Za przygotowanie planu odpowiada generał Aleksus Grynkewich, naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie. Według Bloomberga strategia ma pokazać gotowość sojuszu do odpowiedzi na atak i wyjaśnić, dlaczego rosną wydatki na obronność. Plan zakłada też wykorzystanie sił lądowych, dronów, systemów wymagających minimalnej obsługi przez człowieka oraz technologii namierzania opartych na sztucznej inteligencji. W Łodzi obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej strażak kierujący wozem bojowym śmiertelnie potrącił 64-letnią pieszą na przejściu dla pieszych. Do wypadku doszło po godzinie 16 na ulicy Zgierskiej, gdy 22-latek skręcał w lewo i nie ustąpił kobiecie pierwszeństwa. Wóz strażacki nie jechał na sygnale, a kierujący był trzeźwy i miał uprawnienia. Policja zabezpiecza monitoring i przesłuchuje świadków, a czynności są prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Bałuty. Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa wydłużenie ważności bonów z butelkomatów do 90 dni, aby konsumenci nie tracili środków przez krótki termin ich realizacji. Resort przekazał, że projekt oceny skutków regulacji jest w uzgodnieniach wewnętrznych, a w najbliższym czasie ma trafić wraz z wnioskiem o wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wcześniej szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska i wiceministra Anita Sowińska informowały o pracach nad nowelizacją przepisów kaucyjnych, które mają objąć także jednorazowe opakowania szklane, w tym TZW. Małpki. Obecnie bony kaucyjne trzeba zrealizować w ciągu co najmniej 30 dni, a system kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 roku. Indeks giełdy w São Paulo wzrósł w poniedziałek o ponad 8%, a brazylijski real umocnił się wobec dolara po dobrym wyniku Flavia Bolsonaro i jego partii liberalnej w wyborach w Brazylii. Akcje kilku dużych spółek, w tym magazyny Luiza, operatora giełdy B3, banku BTG Pactual, dewelopera Cyrela i konglomeratu Cosan, skoczyły o ponad 20%. Flavio Bolsonaro zdobył w pierwszej turze wyborów prezydenckich 47% głosów, a Luiz Inácio Lula da Silva 45%. Obaj zmierzą się w drugiej turze 25 października. Partia Liberalna zdobyła najwięcej mandatów w Federalnej Izbie Deputowanych i będzie największą partią w Senacie, choć w żadnej z izb nie ma większości. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 23-letni ojciec odpowie przed sądem za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad miesięcznym chłopcem oraz swoją partnerką. Sprawa trafiła do sądu po tym, jak dziecko z niepokojącymi obrażeniami zostało przyjęte do sandomierskiego szpitala. Lekarze zaalarmowali policję, gdy zauważyli obrażenia niemowlęcia. Arabia Saudyjska, Pakistan i Turcja ogłosiły, że niezwłocznie rozmieszczą wspólne siły na terenie Arabii Saudyjskiej. To odpowiedź na ostatnie ataki rebeliantów Huti na saudyjskie miasta i miejsca święte. Wzmocnienie współpracy ma zwiększyć wojskową obecność tych trzech państw w regionie. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że wzrost cen benzyny nie wynika już z cieśniny Ormus, lecz z rafinerii. Wskazał rosyjskie rafinerie wysadzane przez ukraińskie siły oraz amerykańskie rafinerie zamykane w Stanach popierających partię demokratyczną, takich jak Kalifornia. Wołodymyr Zełenski zapowiedział w rozmowie z agencją Reuters, że Ukraina odpowie na rosyjską zmianę doktryny atakami na rafinerie, ale nie będzie atakować celów cywilnych. Dodał, że Ukraina jest gotowa przerwać ataki na obiekty energetyczne, jeśli Rosja zrobi to samo. Harge de Affaire z polskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych Bogdan Klich zażądał od publicysty Tuckera Carlsona przeprosin za uzasadnianie napaści i rzeszy na Polskę. Klich ocenił, że to kolosalna zniewaga dla ofiar nazizmu. Sprawa dotyczy wypowiedzi Carlsona, w której bronił decyzji Adolfa Hitlera o ataku na Polskę. W obwodzie Niżno-Nowogrodzkim mieszkaniec usłyszał zarzuty zabójstwa trzech kobiet, a śledczy twierdzą, że po zbrodni rozczłonkował ciała i próbował wywieźć je do lasu. Według Regionalnego Komitetu Śledczego mężczyzna miał zabić partnerkę metalowym łomem, a potem również jej matkę i córkę, gdy chciały zgłosić sprawę policji, został tymczasowo aresztowany. Drugie śledztwo prowadzone jest w Moskwie, gdzie zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 54-letniej przedsiębiorczyni i jej 19-letniej córki. W tej sprawie pakunki z fragmentami ciała znaleziono 3 października na balkonie mieszkania przy bulwarze Żulebińskim, a zatrzymany przyznał się do obu zabójstw. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Meksykańskie służby bezpieczeństwa zatrzymały Cesara Osvaldo, znanego jako snajper, lidera salwadorskiego gangu Barrio 18. Został ujęty w Tapachuli, w stanie Chiapas, na południowym wschodzie Meksyku, po 2 latach ukrywania się po ucieczce z Salwadoru. Meksykańska policja podała, że korzystał z fałszywych dokumentów i sieci kontaktów przestępczych. W najbliższych dniach ma zostać przekazany wymiarowi sprawiedliwości Salwadoru, gdzie oskarża się go o brutalne morderstwa, terroryzm oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. 28-letnia Daria Szypiłowa, pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim, zmarła po przypadkowym rozbiciu probówki z bakterią dżumy płucnej. 4 dni po incydencie trafiła do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc i zmarła w nocy z 1 na 2 października. Po jej śmierci władze rosyjskie wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych i objęły obserwacją około 200 osób, które miały z nią kontakt. Donald Trump zadeklarował gotowość wsparcia Rosji w walce z problemem, a Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla ogółu populacji jest niskie i sytuacja pozostaje pod kontrolą. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział przed Białym Domem, że utworzenie stałej bazy Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce mogłoby się zdarzyć i dodał, że chce tego strona polska. Szef polskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych Bogdan Klich wyraził oburzenie fałszywymi i głęboko niepokojącymi słowami Tuckera Carlsona o inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę i zażądał przeprosin oraz wycofania tych słów. W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę część mieszkańców województwa lubuskiego omyłkowo dostała alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A rzecznik Piotr Błaszczyk przekazał, że po wykryciu błędu wysyłkę błędnych komunikatów przerwano. Prokuratura podała też, że śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu było efektem nielegalnego wyścigu, a w związku ze sprawą zatrzymano 2 osoby. Radosław Sikorski napisał, że stała baza amerykańska w Polsce już jest i prezydent Nawrocki nie ma z jej powstaniem nic wspólnego. W ten sposób odniósł się do słów szefa kancelarii prezydenta RP. Wpis ministra spraw zagranicznych był odpowiedzią na publiczną wymianę zdań wokół obecności amerykańskich sił w Polsce. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel poinformował, że watykańska dykasteria zbadała i potwierdziła jego decyzję o odwołaniu proboszcza parafii w Grójcu w Małopolsce. Hierarcha napisał o tym w mediach społecznościowych, podkreślając wagę tej sprawy. Decyzja została więc potwierdzona na poziomie Watykanu. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Trzy pokolenia muzyki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na A1 między węzłem Żory a węzłem Rybnik w kierunku Łodzi kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle do jutra do 9 rano utrzymuje się zwężenie na A1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Piekary Śląskie, także w stronę Łodzi. Do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Tarnów Mościce a węzłem Tarnów Centrum trwają prace naprawcze na obiektach mostowych. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do jutra do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK59 w Muntowie prowadzony jest remont korytek. Równolegle na DK57 między Czerwonką a Najdymowem utrzymuje się utrudnienie, które potrwa do poniedziałku do 16. Do niedzieli do północy w województwie pomorskim na A1 między PPO Rusocin a węzłem Swarożyn trwają prace remontowe na jezdni w kierunku Gdańska. W tym miejscu kierowcy muszą uważać na zwężenia i zmienioną organizację ruchu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W nocy przed godzina pierwsza w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie wybuchł pożar na 10. piętrze w jednej z sal oddziału chorób wewnętrznych. Ewakuowano łącznie 38 pacjentów, a 10 osób z personelu i pacjentów trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z objawami podtrucia gazami pożarowymi. Na miejsce wysłano 14 zastępów straży pożarnej, a około 1:20 ogień został ugaszony. Trwa wietrzenie budynku. Policja z Warszawy zatrzymała 15-latka, który kilka dni temu zgłosił, że razem z kolegą podłożyli bombę w samolocie na lotnisku Chopina w Warszawie. Rozmówca nie potrafił wskazać, którego samolotu dotyczyło zagrożenie, a numer telefonu podany podczas rozmowy najprawdopodobniej został wymyślony i miał utrudnić identyfikację sprawcy. Ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy do województwa podlaskiego, gdzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2-latków. Policja podała też, że nastolatek szukał treści o zamachach. Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie na początku marca, a informacja o rozmowie została ujawniona dopiero teraz. W rządzie pojawiają się kolejne oświadczenia, które komplikują obraz tego spotkania. Pojawiła się wersja, że amerykański prezydent miał przekonywać szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego do opuszczenia koalicji rządzącej i przyłączenia się do prawicy. W rządzie pada określenie, że to ciężki temat. Brytyjski pisarz i były polityk Jeffrey Archer zmarł w wieku 86 lat. Wydawnictwo Harper's Collins poinformowało, że autor bestsellerowych powieści sensacyjnych odszedł nagle w poniedziałek między sesjami pisania. We wtorek premierę ma jego ostatnia powieść, Adam i Ewa. Archer sprzedał na świecie ponad 300 milionów egzemplarzy swoich książek, a w latach 70. i 80. XX wieku działał w partii konserwatywnej, gdzie od września 1985 roku do października 1986 roku był wiceprzewodniczącym. Donald Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone są gotowe pomóc Rosji w związku z możliwym ogniskiem dżumy na Syberii. Prezydent powiedział, że nie lubi patrzeć, jak Rosja przez to przechodzi i ocenił, że to duży problem dla tego kraju. Wcześniej amerykańskie władze monitorowały doniesienia o możliwym wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, po którym zmarła pracownica ośrodka. Po jej śmierci w kilku placówkach medycznych w regionie wprowadzono kwarantannę, a około 200 osób objęto obserwacją medyczną. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji jako niskie. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 13 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Wrocław Południe a węzłem Pietrzykowice kierowcy muszą liczyć się z pracami przy naprawie barier energochłonnych. Również od 8 rano do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Strzelnem a Pilichem obowiązują roboty drogowe. W tym samym czasie na tej trasie trzeba uważać na odcinek Gwieździn - Stołczno w województwie pomorskim, gdzie utrudnienia potrwają do piątku do 18. Do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Od 8 rano do 19 w województwie mazowieckim na 2 między węzłem Groszki a węzłem Lubelska w kierunku Warszawy kierowcy jadą przez odcinek objęty utrudnieniami. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle na odcinku między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy zwężenie potrwa do piątku do północy. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Były psychiatra wojskowy Nidal Hassan, skazany na karę śmierci za masową strzelaninę w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku, zostanie stracony przez rozstrzelanie. Pentagon poinformował, że będzie to pierwsza egzekucja wojskowa w Stanach Zjednoczonych od ponad 60 lat. Do kurii i Urzędu Skarbowego wpłynęły skargi na proboszcza jednej z krakowskich parafii. W sprawie pojawiają się zarzuty dotyczące spadającej liczby wiernych, częstych zmian wikarych, konfliktu z byłym organistą i kontrowersyjnej pożyczki. Proboszcz stoi na czele parafii w Krakowie. Koniec ciepłej i słonecznej pogody jest już przesądzony. W drugiej połowie tygodnia aura w Polsce totalnie się załamie i czekają nas zarówno deszcze, jak i duże ochłodzenie. To nie będzie jednak całkowity koniec przyjemniejszej jesieni i coraz więcej wskazuje na to, że po weekendzie może ona do nas wrócić. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o zagrożeniu z powietrza do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Sławomir Mencen skomentował to słowami: "Mam tylko nadzieję, że nasza artyleria nie będzie robiła takich pomyłek." Centrum przeprosiło odbiorców za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować. Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych. Kraków otrzymał brązową odznakę Green Destinations i został pierwszym polskim miastem docenionym przez Green Destinations Foundation. Miasto uzyskało wynik 8,3 na 10 możliwych punktów. A audytorzy szczególnie ocenili strategię zarządzania turystyką oraz realizację założeń polityki zrównoważonej turystyki Krakowa od 2021 do 2028. Wyróżnienie przyznano za działania w obszarach odpowiedzialnego zarządzania, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, gospodarki odpadami oraz działań klimatycznych. Kraków zyska dostęp do promocji w międzynarodowej sieci Green Destinations z udziału w branżowych wydarzeniach i wymiany doświadczeń z innymi kierunkami turystycznymi. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Autoservis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 16 na A1 w województwie kujawsko-pomorskim kierowcy jadą od węzła Włocławek Zachód do węzła Kutno Północ w kierunku Łodzi. Na tym odcinku obowiązują roboty i trzeba liczyć się z utrudnionym przejazdem. Również od 8 do 17 na A4 w województwie opolskim, między węzłem Kędzierzyn-Koźle a węzłem Strzelce Opolskie w kierunku Katowic, trwa remont nawierzchni bitumicznej. W tej samej części trasy od 8 do 18 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w stronę Wrocławia prowadzone są prace przy obiekcie mostowym. Od 9 do 13 na A4 w województwie dolnośląskim, na odcinku Legnica Wschód, Legnickie Pole, jezdnia jest zwężona. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 na A4 w województwie małopolskim, między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum, prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Kierowcy muszą liczyć się z wolniejszym przejazdem. Również do 19 na A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku Konin, koło przy obiekcie mostowym WD 153 nad jezdnią główną, obowiązuje ruch wahadłowy. Dodatkowo wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Słuchaj radia DHT i jedź szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 6 zostało rannych w ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski w Rosji. Gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował o ofierze śmiertelnej i poszkodowanych. A mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że w nocy z poniedziałku na wtorek Ukraina wystrzeliła 650 dronów w kierunku rosyjskiej stolicy, z czego większość została zestrzelona. Według kanału Exilenova Plus wybuchł pożar w największym magazynie paliw i przepompowni ropy naftowej Wołodarska w pobliżu wsi Konstantynowo. Rosjanie uderzyli też w most nad Dnieprem w Zaporożu, gdzie rannych zostało 5 osób, a ruch na moście został tymczasowo zamknięty. Wanning Heathers-Hank stanęła przed amerykańskim sądem po tym, jak Federalne Biuro Śledcze zatrzymało ją pod zarzutem szpiegowania na rzecz Chin. 34-latka miała być zainteresowana synem prezydenta Tajwanu i została zatrzymana tuż przed opuszczeniem Stanów Zjednoczonych. Sprawa trafiła do sądu w Stanach Zjednoczonych. Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius powiedział, że zagrożenie ze strony Władimira Putina nie zależy już wyłącznie od odległości od Rosji, bo incydenty nie ograniczają się do wschodniej flanki Europy. Dodał, że wcześniej dochodziło do nich na granicach Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, a teraz dostrzega to także reszta Europy. Ocenił też, że reżim Putina gnije od środka, ale nie należy tego mylić ze słabością. Zaznaczył, że Rosja nie patrzy na koszty, a przewidzenie, do czego zdolny jest Kreml, jest trudne. W wieku 60 lat zmarł Jacek Zioper, były piłkarz reprezentacji Polski i wychowanek ŁKS Łódź. W drużynie narodowej wystąpił w 46 meczach, w których zdobył 8 goli. Grał także we francuskim Montpellier HSC, hiszpańskiej CA Osasuna Damice Wronki i amerykańskim Tampa Bay Mucciny. W 1990 roku został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. Biskup Roman Pindel poinformował, że ksiądz Józef Zborek przyznał się do popełnienia poważnego przestępstwa kanonicznego, przyjął decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii. Wcześniej proboszcz parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu został odwołany z urzędu z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. A decyzję potwierdziła dykasteria do spraw duchowieństwa oraz Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej. Po spotkaniu biskupa z radą parafialną do kościoła wtargnął tłum, który domagał się wyjaśnień. Na miejsce wezwano policję, a sytuację opanowali policyjni negocjatorzy. Biskup zaapelował o zaprzestanie przemocy słownej i fizycznej oraz o uspokojenie nastrojów, podkreślając obawy o zdrowie i życie duchownych oraz świeckich. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. W Szelechowie w rosyjskim obwodzie irkuckim zamknięto 1 października 2026 roku oddział szpitalny szpitala rejonowego z powodu podejrzeń o szczególnie niebezpieczną infekcję. Rosyjskie władze unikają używania słowa dżuma, a lokalne źródła mówią wprost o tej chorobie. W mieście wprowadzono ograniczenia w pracy oddziału szpitalnego. Jan Lutz Melenchon wezwał swoich zwolenników do udziału we wtorkowych, ogólnokrajowych protestach, by wesprzeć uczniów blokujących szkoły średnie. Politycy obozu rządzącego i prawica oskarżają go o podżeganie do przemocy i podsycanie napięć. Protesty mają być okazją do wzmocnienia jego politycznej pozycji. Przemysław Czarnek odpowiedział na krytykę nowych pomysłów gospodarczych Prawa i Sprawiedliwości ze strony Mateusza Morawieckiego i powiedział mu: niech pan się szanuje. Poseł Prawa i Sprawiedliwości ocenił też, że reakcja Morawieckiego to jakaś frustracja, która jest zupełnie niepotrzebna. Czarnek skomentował również wpadkę z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i stwierdził, że wielu mieszkańców województwa lubelskiego przestaje zwracać na nie uwagę po kolejnych pomyłkach. Odniósł się też do Marcina Kierwińskiego, nawiązując do internetowych memów. Uzbekistan, Kirgistan i Kazachstan zaostrzają kontrole sanitarne na granicy po doniesieniach o podejrzeniu wystąpienia dżumy w obwodzie irkuckim. Rosyjskie media usuwają informacje o tym przypadku po oświadczeniach Kremla. W szpitalu w Irkucku sprawdzane są kobiety pod kątem dżumy. Unia Europejska pozostaje w kontakcie z ekspertami. Na wodach Morza Czarnego, na wschód od przylądka świętego Atanazego i miasta Biała, trwa zakrojona na szeroką skalę akcja ratunkowa po ataku dronów u wybrzeży Bułgarii. Jeden ze statków zatonął, a na drugim wybuchł pożar. W zdarzeniu zginęły dwie osoby. Prezydent Ukrainy przekazał nowe informacje, a Rosja trafiła w cywilny statek. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

się bawić z tapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych, bo grzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Złamać przysięgi, że będzie jak niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu, miłości i bólu istnienia. A mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gumki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, a nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, a nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, a nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, a nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Korea Południowa przeprowadziła operację usunięcia północno-koreańskich min w strefie zdemilitaryzowanej. Minister obrony południa Kang Shin-chul oświadczył, że to niezbędna odpowiedź na obrażenia, jakie południowo-koreańscy żołnierze odnieśli w wyniku wybuchu ładunków rozmieszczonych przez Wojsko Korei Północnej. To pierwsza taka operacja na granicy z Koreą Północną. Prokuratura w Nowym Sączu postawiła 21-letniemu kierowcy Volkswagena Passata zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po potrąceniu 50-letniego pieszego na przejściu. Śledczy uznali też, że mężczyzna uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym i rażąco przekroczył prędkość, a sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Podejrzany przyznał się do potrącenia, ale zaprzeczył udziałowi w wyścigu i odmówił składania wyjaśnień. We wtorek do prokuratury ma zostać doprowadzony drugi zatrzymany, kierowca BMW, któremu mają zostać postawione zarzuty uczestnictwa w nielegalnym wyścigu i rażącego przekroczenia prędkości. ZUS wypłaca rodzinie niezrealizowane świadczenie po zmarłym emerycie, jeśli świadczenie zostało przyznane albo zmarły złożył wniosek i spełniał warunki. Pieniądze trzeba odebrać w ciągu 12 miesięcy od śmierci, składając formularz ENS oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo i, w razie potrzeby, wspólne gospodarstwo domowe albo utrzymywanie przez zmarłego. Świadczenie za miesiąc zgonu przysługuje w całości, a jeśli o wypłatę wystąpi kilka osób z tej samej grupy, ZUS dzieli kwotę porówno. Bliscy mogą też ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, rentę rodzinną oraz rentę wdowią, a od wypłaconych pieniędzy trzeba samodzielnie rozliczyć podatek. Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel odwołał księdza Józefa Zborka z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Duchowny miał przyznać, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, a decyzję potwierdziły Watykańska Dykasteria do Spraw Duchowieństwa i Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej. W niedzielę wieczorem mieszkańcy Grójca koło Oświęcimia protestowali przy kościele świętego Wawrzyńca, doszło do szarpaniny, a na miejsce wezwano policję, w tym negocjatorów. Ksiądz Józef Zborek opuścił teren parafii przy wsparciu funkcjonariuszy, a mieszkańcy zapowiadają dalsze starania o jego powrót i petycję w sprawie odwołania biskupa Romana Pindla. Wydatki Izraela związane z wojną sięgnęły około 420 miliardów szekli, a nakłady na obronność wzrosły z 4,2% PKB w 2022 roku do niemal 8% w 2026 roku. Połowa tych środków została sfinansowana przez zwiększenie zadłużenia, a wojna pochłania już 1/4 budżetu państwa. Mimo to gospodarka nie załamała się, giełda bije rekordy, szekel pozostaje mocny, inflacja jest umiarkowana, ale ceny żywności od 2024 roku wzrosły o około 8%. A kolejne mobilizacje rezerwistów przerywały pracę, studia i życie rodzinne setkom tysięcy osób. Od 2024 roku z Izraela wyjeżdża więcej osób, niż do niego przybywa. A w latach 2023 do 2025 średnio około 90 tysięcy osób rocznie opuszczało kraj na co najmniej 3 miesiące. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Karol Nawrocki postanowił mianować generał Wiesława Kukułę z dniem 10 października na kolejną kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się w niedzielę 11 listopada podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny kadencja na tym stanowisku wynosi 3 lata z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję. Generał Wiesław Kukuła objął funkcję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 10 października 2023 roku. August Hanning, szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej w latach 1998 do 2005, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa i zdrady stanu. Według dziennika płacił czynnemu oficerowi niemieckiego wywiadu za informacje, a następnie przekazywał raporty obcym mocarstwom. We wtorek zatrzymano także tego oficera w Bawarii. Emerytura Hanninga została zajęta przez komornika po upadku banku, w którego radzie nadzorczej działał. We Francji uczniowie zapowiedzieli kolejną falę protestów i blokad szkół, domagając się poprawy warunków nauki oraz większych nakładów na edukację. W Paryżu już od wczesnych godzin porannych zablokowano wejście do liceum imienia Sophie Germain. Za podobne blokady pojawiły się także przed innymi placówkami, w tym liceum imienia Ludwika Wielkiego. W departamencie Rodanu doszło do zakłóceń w kilkunastu szkołach, a w pobliżu Uniwersytetu Lyon 2 policja interweniowała po zablokowaniu torów tramwajowych przez zamaskowaną grupę. Kulminacją protestów ma być demonstracja w Paryżu, na którą według policji może wyjść od 20 do nawet 40 tysięcy osób. A premier Sébastien Lecornu zaapelował do młodych ludzi o pokojowy przebieg wystąpień. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w poniedziałek 5 obecnych i byłych menedżerów spółki Orlen S.A. Zatrzymani usłyszeli zarzuty w śledztwie prowadzonym od ponad 2 lat, które dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu spółki, który pełnił tę funkcję w latach 2018 do 2024. Postępowanie i czynności procesowe trwają, a prokuratura zapowiada przekazanie kolejnych informacji po ich zakończeniu. W niedzielę rusza Wielka Pardubicka, najstarszy i najtrudniejszy wyścig konny w Europie, a w rywalizacji weźmie udział 11 koni. Na liście startowej są dwaj czescy byli zwycięzcy. Godfrey, triumfator z 2024 roku oraz Sacamiro, który wygrał 3 lata temu, a także irlandzki Final Orders i francuski Hart Rod de Kerser. Uczestnicy muszą pokonać m.in. wielki rów Texisa, przeszkodę o długości 4 metry ukrytą za żywopłotem o wysokości 150 cm, która uchodzi za najbardziej kontrowersyjną i na której zginęło od 26 do 29 koni. Bilety można kupić online, a ceny miejsc siedzących zaczynają się od 900 koron czeskich. To były wiadomości Radia DHT.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Karol Nawrocki powiedział, że minister spraw zagranicznych i on powinni dostać notatkę ze spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił, że w marcu rozmawiał z Donaldem Trumpem. Nawrocki został o tę rozmowę zapytany podczas komentarza do tej sprawy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte ostrzeżenia przed mgłami, które od północy będą obowiązywać w części 8 województw, głównie na północy kraju. Widzialność może spaść poniżej 200 m. Mgły utrzymują się nocami i o porankach od kilku dni, ale w kolejnych dniach mają występować rzadziej i słabiej. Peter Szijjártó odbył 16 podróży do Rosji w czasie, gdy był ministrem spraw zagranicznych Węgier. Takie ustalenia podał portal 24.hu, powołując się na informacje udostępnione przez resort węgierskiej dyplomacji. Węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało też, że wydało miliony na prywatne samoloty, z których Szijjártó nie skorzystał. Europa pod przewodnictwem Niemiec i Francji chce stworzyć mechanizm, który pozwoli wykluczyć Chiny z europejskiego rynku. To odpowiedź na zalewanie Europy tanimi chińskimi produktami i chińskie groźby handlowe. Wspólnota ma w ten sposób uderzyć w Pekin tam, gdzie najbardziej zaboli. Rosja rozpoczęła testy barier balonowych przeznaczonych do zwalczania ukraińskich dronów. System wykorzystuje nici z kewlaru zawieszone na kablach, które mają zaplątać śmigła dronów. Takie rozwiązanie może zmusić drony do lotu na większej wysokości, przez co staną się łatwiejszym celem dla rosyjskich radarów i systemów obrony powietrznej. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Tobias Raus został pierwszym przewodniczącym Parlamentu Krajowego z ramienia Alternatywy dla Niemiec w jednym z krajów związkowych. W tajnym głosowaniu uzyskał o 4 głosy więcej niż łączna liczba głosów Alternatywy dla Niemiec i Sojuszu Sachry-Wagenknecht. To pierwszy taki wybór w regionalnym parlamencie, w którym ta partia obejmuje to stanowisko. W jednym z domów jednorodzinnych w Zagórzu znaleziono ciało 73-letniej kobiety z obrażeniami wskazującymi na udział osób trzecich. Szanowscy policjanci otrzymali zgłoszenie we wtorek około 11, a zwłoki odnalazł jeden z członków rodziny. Trwa obława na 49-letniego syna kobiety, który może mieć związek ze sprawą. W działaniach biorą udział przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów i policyjny śmigłowiec, a oględziny na miejscu prowadzone są pod nadzorem prokuratora. W poniedziałek wysocy rangą urzędnicy amerykańscy odbyli w Białym Domu spotkanie poświęcone sytuacji związanej z możliwym rozprzestrzenianiem się dżumy w Rosji, informuje gazeta The Washington Post, powołując się na dwa źródła. Amerykańskie agencje próbują ustalić szczegóły wydarzeń w Rosji, a Donald Trump zaproponował już Moskwie pomoc. W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86 zł, benzyny 98, 7,74 zł. A oleju napędowego 7,80 zł. Oznacza to, że benzyna zdrożeje względem dzisiejszych cen za olej napędowy potanieje. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,79 zł, benzyny 98, 7,66 zł. A oleju napędowego 7,82 zł. Maksymalne ceny paliw obowiązują od soboty w ramach trzeciej odsłony pakietu ceny paliwa niżej, który ma ograniczać wzrost cen na stacjach i obniżać koszty tankowania dla kierowców. Rząd ma we wtorek przyjąć projekt ustawy przewidujący ponad 102 miliardy złotych na ochronę ludności cywilnej i obronę cywilną w latach 2027 do 2031. Pieniądze mają trafić na schrony, sprzęt i bazę ratowniczą, systemy ostrzegania, bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody i energii w sytuacjach kryzysowych. Donald Tusk zapowiedział też przygotowania do inwestycji w kolej metropolitalną w Krakowie, podobnej do rozbudowy kolei miejskiej w Trójmieście. Premier powiedział, że rząd będzie poważnie traktował te plany i że przygotowania do projektu w Krakowie powinny ruszyć już teraz. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że władze rosyjskie zidentyfikowały wszystkie osoby, które miały kontakt z pracownicą Irkuckiego Instytutu Badań Naukowych nad Dżumą Syberii i Dalekiego Wschodu, która zmarła na skutek nieznanej choroby. Organizacja zwróciła się też do Federacji Rosyjskiej o dodatkowe informacje na temat tego zdarzenia. Władze rosyjskie mają przekazać wyjaśnienia dotyczące okoliczności śmierci i sytuacji wokół tego przypadku. Regionalny Urząd Zdrowia Publicznego w Łuczeńcu odnotował w ciągu ostatnich 2 tygodni 22 nowe przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A, z czego 20 w jednej gminie. W związku z ogniskiem choroby lokalne służby monitorują sytuację w tej miejscowości. Materiał nie podaje dodatkowych działań ani dalszych kroków. 64-letnia kobieta zginęła po potrąceniu przez bojowy wóz strażacki w Łodzi, do którego do

0: zaszło w poniedziałek po godzinie 16 na ulicy Zgierskiej. Pojazdem kierował 22-letni strażak, który podczas skrętu w lewo na przejściu dla pieszych nie zachował należytej ostrożności, w tym miejscu obowiązuje zakaz skrętu w lewą stronę. Strażak był trzeźwy, trafił do szpitala po szoku, a policja pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie wyjaśnia okoliczności wypadku. Funkcjonariusze sprawdzają monitoring i przesłuchują świadków, a kierowcy grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Szwecja wysyła do Polski systemy Patriot i myśliwce Gripen, by chronić logistyczny hub Sojuszu Północnoatlantyckiego wspierający Ukrainę. Szwedzki premier przekazał, że rozmieszczenie ma wzmocnić obronę powietrzną wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. A od 1 października szwedzkie siły powietrzne prowadzą dwumiesięczną misję Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance. Samoloty i personel 17. Skrzydła lotniczego z Blekinge będą działać przede wszystkim w polskiej przestrzeni powietrznej, a na terytorium Polski powstanie także mniejsza, wysunięta baza. Operacja odbywa się w ramach USAT-u, czyli struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego koordynującej pomoc w zakresie bezpieczeństwa i szkolenia dla Ukrainy. Sejmowa Komisja Regulaminowa niemal jednogłośnie poparła uchylenie immunitetu posłowi Polskiemu Stronnictwu Ludowemu Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu. Wniosek prokuratury, skierowany do Sejmu w lipcu, dotyczy podejrzenia przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych oraz nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także działań mających udaremnić wykonanie spodziewanego orzeczenia sądu przez zbycie i darowiznę składników majątku. Zagłosowało 14 posłów, nikt nie był przeciw, a ostateczną decyzję podejmie Sejm. Poseł próbował przekonać komisję do odroczenia decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, ale komisja przyjęła wniosek i nie badała samych zarzutów. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Radio DHT.

Zaczęłaś się bawić z tapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych. Ogrzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Składałaś przysięgi, że będzie jak w niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu. Miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia. Wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu. Dostaje ode mnie gumki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie opolskim na 4 między węzłem Kędzierzyn-Koźle a węzłem Strzelce Opolskie w kierunku Katowic-Kierowcy jadą przy remoncie nawierzchni bitumicznej. Do 18 na 4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwa remont elementów obiektu mostowego i ruch jest tam utrudniony. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między Łomżą a Szczuczynem prowadzone są szybko postępujące prace przy koszeniu pasa drogowego. Równolegle na odcinku Raczki, Suwałki obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę, a roboty obejmują prawy pas jezdni i lewy pas kilometrów od 0 do 500 do 2 G000. Do 18 w województwie dolnośląskim na DK25 w Sokołowicach po lewej stronie drogi kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku miejscowości. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum trwają prace naprawcze na obiektach mostowych. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis
2: DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szwecja wysyła do Polski wojsko i systemy Patriot, które od 1 grudnia mają chronić węzeł komunikacyjny Rzeszów-Jasionka w ramach operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojuszniczy oddział ma bronić obszaru przed pociskami balistycznymi, dronami i innymi zagrożeniami, a Sztokholm określa tę misję jako jedną z najbardziej skomplikowanych, jaką podjął w sojuszu. Węzeł w Rzeszowie-Jasionce obsługuje miesięcznie 18 tysięcy ton sprzętu dla Ukrainy i przechodzi przez niego ponad 90% pomocy dla Ukrainy. Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, podkreślił, że polskie zdolności pozostaną wykorzystywane do obrony celów związanych z krajowymi interesami. W Zaburzu w powiecie chrzanowskim członek rodziny znalazł zwłoki 73-letniej kobiety z obrażeniami wskazującymi na udział osób trzecich.

We wtorek około 11 chrzanowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu, a na miejscu pracują policjanci i prokurator, którzy prowadzą oględziny oraz zabezpieczają ślady. Policja ogłosiła alarm dla chrzanowskich policjantów i prowadzi obławę za 49-letnim synem kobiety, który może mieć związek ze sprawą. W poszukiwaniach biorą udział przewodnicy z psami tropiącymi, drony i policyjny śmigłowiec. Francis Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki za kluczowy wkład w powstanie detektora ICCB Neutrino Obserwatory i odkrycie neutrin wysokich energii pochodzenia astrofizycznego. Belgijski naukowiec otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli około 4 700 tysięcy złotych. Halsen, który pracuje na University of Wisconsin w Madison w Stanach Zjednoczonych, już w 1988 roku przedstawił pomysł wykorzystania lodu na biegunie południowym do śledzenia neutrin. Dzięki jego pracom powstały detektory antarcki Muon and Neutrino Detector ARRA oraz ICCB Neutrino Obserwatory. A po około 2 latach od zakończenia budowy ICCB naukowcy zaobserwowali pierwsze wysokoenergetyczne neutrino z nieznanych źródeł pozagalaktycznych. Prezydent Karol Nawrocki postanowił mianować z dniem 10 października generał Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się 11 listopada podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny kadencja na tym stanowisku trwa 3 lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję. Generał Wiesław Kukuła pełni funkcję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego od 10 października 2023 roku. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina otrzymała zaktualizowane informacje wywiadowcze o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku i przygotowuje kroki, by mu przeciwdziałać. Podczas narady z przedstawicielami rządu, armii i najważniejszych służb omawiano rozmieszczenie systemów obrony powietrznej oraz osłonę najważniejszych obiektów, a także dostawy amunicji dla samolotów F-16, środków przechwytujących i pocisków przeciwrakietowych. Prezydent Ukrainy podkreślił, że szczególnie trudna jest sytuacja w obronie przed pociskami balistycznymi i że dostawy tych środków zależą od zagranicznych partnerów Ukrainy. Zełenski poinformował też o rosyjskich atakach na placówki medyczne w Kramatorsku i w Krzywym Rogu, w których rannych zostało 7 osób, a jedna kobieta jest w ciężkim stanie. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.
1: Gdybym miała powiedzieć, co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu, tak szczerze.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między Łomżą a Szczuczynem trwają prace szybko postępujące przy koszeniu pasa drogowego. Również na odcinku Raczki Suwałki kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniem do 80 km na godzinę na prawej jezdni i lewym pasie. Do 18 w województwie dolnośląskim na DK25 w Sokołowicach po lewej stronie drogi prowadzone są roboty, więc ruch może być tam spowolniony. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwają prace przy koszeniu poboczy. Równolegle na odcinku między węzłem Kędzierzyn-Koźle a węzłem Łany w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają podobne utrudnienia. Do 19 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Kołem przy obiekcie mostowym WD 153 nad jezdnią główną obowiązuje ruch wahadłowy. W tym miejscu trzeba też zwolnić do 50 km na godzinę. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Kierowcy muszą się tam liczyć z dłuższym przejazdem i możliwymi zwężeniami. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego powiedziała przed wtorkowymi głosowaniami, że w poniedziałek wieczorem kamera zarejestrowała jednego z posłów, który najwyraźniej niszczył wystawę upamiętniającą ataki z 7 października. Sprawa wywołała spór w Parlamencie Europejskim o flagi Izraela i Unii Europejskiej. Dalsze działania mają być omawiane przed głosowaniami. Zarzuty szpiegostwa wobec byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Augusta Hanninga wywołały w Niemczech debatę o działalności lobbingowej byłych wysokich urzędników. Die Linke posuwa się dalej i twierdzi, że niemieckie służby specjalne mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Sprawa stała się też pretekstem do ostrej krytyki służb w Niemczech i do dyskusji o skali infiltracji państwa. Mobito zapewni organizacjom opracowującym rozwiązania w zakresie mobilności wyłączny dostęp do wybranych zbiorów danych dotyczących pojazdów podłączonych do sieci Webfleet. Dostęp ma wesprzeć planowanie transportu, tworzenie map i planowanie infrastruktury. Webfleet i Mobito zacieśniają współpracę, aby uprościć dostęp do danych z połączonych pojazdów. Mobilny pawilon wystawowy Centrum Archiwistyki Społecznej stanął w Pińczowie na początku września i przez 5 dni był miejscem spotkań mieszkańców. Podczas tych rozmów dzielili się wspomnieniami związanymi z życiem w Pińczowie i pokazywali fotografie z prywatnych, rodzinnych albumów. Brytyjska policja zatrzymała 7 podejrzanego w sprawie potencjalnego ataku na bazę wojskową w hrabstwie Gloucestershire, a do zatrzymania doszło w londyńskiej dzielnicy Westminster.

Sprawa zaczęła się 27 września, gdy w pobliżu bazy RAF Fairford policja zatrzymała 5 mężczyzn, a później ponownie ich aresztowała pod zarzutem przygotowania aktu terroru. Następnego dnia wszyscy wyszli za kaucją. 6 mężczyzna został zatrzymany 1 października, także w Westminsterze, i również został zwolniony za kaucją. Policja podała, że w furgonetkach używanych prawdopodobnie przez 5 wrześniowo zatrzymanych nie znaleziono ładunków wybuchowych, ale zabezpieczono benzynę. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między Łomżą a Szczuczynem trwają prace szybko postępujące przy koszeniu pasa drogowego. Również na odcinku Raczki Suwałki kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniem do 80 km na godzinę na prawej jezdni i lewym pasie. Do 18 w województwie dolnośląskim na DK25 w Sokołowicach po lewej stronie drogi prowadzone są roboty, więc ruch może być tam spowolniony. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwają prace przy koszeniu poboczy. Równolegle na odcinku między węzłem Kędzierzyn-Koźle a węzłem Łany w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają podobne utrudnienia. Do 19 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Kołem przy obiekcie mostowym WD-153 nad jezdnią główną obowiązuje ruch wahadłowy. W tym miejscu trzeba też zwolnić do 50 km na godzinę. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Kierowcy muszą się tam liczyć z dłuższym przejazdem i możliwymi zwężeniami. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Naczelny dowódca sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, w przyszłym tygodniu odwiedzi Polskę i po raz pierwszy przedstawi tu swoją strategię zwycięstwa. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że dokument ma opisywać skuteczne zarządzanie siłami sojuszniczymi w Europie, tak aby mogły odeprzeć ewentualnego agresora. Strategia, zatytułowana Theory of Victory, zakłada połączenie tradycyjnej siły militarnej z nowymi technologiami obronnymi, takimi jak sztuczna inteligencja, systemy autonomiczne oraz drony. Podczas wizyty generał Grynkiewicz ma też wziąć udział w międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum w Warszawie. Liczba obywateli Rosji posiadających ważne zezwolenia na pobyt lub pozwolenia na pobyt stały w krajach Unii Europejskiej wzrosła od początku wojny w Ukrainie o 105 tysięcy. Pod koniec 2021 roku takie dokumenty miało 771 800. Rosjan za pod koniec 2025 roku już 876 600. Dane pokazują wzrost liczby Rosjan z prawem pobytu w Unii Europejskiej w tym okresie. Prokuratura złożyła zażalenie na wydanie Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Waldemar Żurek napisał w serwisie X, że nie było ani jednej merytorycznej przesłanki, by polski wymiar sprawiedliwości zaufał człowiekowi, który bezczelnie drwi z organów ścigania. Sprawa trafi teraz do dalszego rozpatrzenia przez sąd. Brytyjska policja antyterrorystyczna zatrzymała 22-letniego mężczyznę w związku z możliwym atakiem na bazę RAF Fairford. To siódma osoba aresztowana w ramach śledztwa dotyczącego tego incydentu. Baza RAF Fairford była do niedawna wykorzystywana przez amerykańskie siły powietrzne do przeprowadzania nalotów na cele w Iranie. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. W skandalu szpiegowskim dotyczącym Augusta Hanninga ustalono, jaką rolę w niemieckim wywiadzie pełnił jego tajny informator Manfred D., wieloletni wysokiej rangi urzędnik. Niemiecka prokuratura podała, że od marca 2012 do marca 2026 sprawował funkcję kierownika biura kilku kolejnych prezesów Federalnej Służby Wywiadowczej. Sprawa dotyczy byłego szefa niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej, a ustalenia o roli informatora mają znaczenie dla śledztwa w aferze szpiegowskiej. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Warszawie. Liczba obywateli Rosji posiadających ważne zezwolenia na pobyt lub pozwolenia na pobyt stały w krajach Unii Europejskiej wzrosła od początku wojny w Ukrainie o 105 tysięcy. Pod koniec 2021 roku takie dokumenty miało 771 800. Rosjan za pod koniec 2025 roku już 876 600. Dane pokazują wzrost liczby Rosjan z prawem pobytu w Unii Europejskiej w tym okresie. Prokuratura złożyła zażalenie na wydanie Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Waldemar Żurek napisał w serwisie X, że nie było ani jednej merytorycznej przesłanki, by polski wymiar sprawiedliwości zaufał człowiekowi, który bezczelnie drwi z organów ścigania. Sprawa trafi teraz do dalszego rozpatrzenia przez sąd. Brytyjska policja antyterrorystyczna zatrzymała 22-letniego mężczyznę w związku z możliwym atakiem na bazę RAF w Fairford. To siódma osoba aresztowana w ramach śledztwa dotyczącego tego incydentu. Baza RAF Fairford była do niedawna wykorzystywana przez amerykańskie siły powietrzne do przeprowadzania nalotów na cele w Iranie. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. W skandalu szpiegowskim dotyczącym Augusta Hanninga ustalono, jaką rolę w niemieckim wywiadzie pełnił jego tajny informator Manfred D., wieloletni wysokiej rangi urzędnik. Niemiecka prokuratura podała, że od marca 2012 do marca 2026 sprawował funkcję kierownika biura kilku kolejnych prezesów Federalnej Służby Wywiadowczej. Sprawa dotyczy byłego szefa niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej, a ustalenia o roli informatora mają znaczenie dla śledztwa w aferze szpiegowskiej. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: HD. Playing for you, hits of

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 20. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Minister rolnictwa Ukrainy powiedział w rozmowie z Politico, że stałe ograniczenie dostępu Ukrainy do rynku Unii Europejskiej stałoby w sprzeczności z ideą pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Dodał, że takie rozwiązanie byłoby nie do pogodzenia z perspektywą integracji Ukrainy z unijnym rynkiem. Minister aktywów państwowych rozpocznie postępowanie dotyczące przejęcia TVN przez grupę Paramount z Gdańska, która nabyła Warner Bros. Discovery. Resort ma ocenić, czy transakcja może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego w Polsce. Postępowanie ma wyjaśnić skutki tej sprzedaży dla interesu państwa. W środę w Polsce utrzyma się stabilna pogoda pod wpływem rozległych wyżów, z dużą ilością słońca i wysokimi temperaturami. Będzie to ostatni tak przyjemny dzień, a od czwartku rozpoczną się duże zmiany. W kolejnych dniach pogoda ma się załamać i spadnie temperatura. Algierski samolot wojskowy przeleciał we wtorek nad polskim terytorium i skierował się przez Białoruś do Rosji, gdzie wylądował na lotnisku Wnukowo w Moskwie. Maszyna

0: dorosłych, którzy ruszyli w pogoń za mężczyzną i zatrzymali go po kilkunastu metrach, a potem przejęła go policja. Zatrzymany był nietrzeźwy i pod wpływem środków odurzających badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu oraz obecność amfetaminy i metamfetaminy. Mężczyzna usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności, a prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
1: This is DHT Radio.

0: The Big Rock. 70s, 80s, and 90s. Keeping the music alive.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 21. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. OpenAI w ciągu najbliższych tygodni zacznie dodawać w Unii Europejskiej niewidzialne znaki wodne do tekstów tworzonych przez modele ChatGPT oraz Codex. Rozwiązanie o nazwie TextGrain ma wbudowywać subtelny, statystyczny sygnał w strukturę słów, a specjalny detektor będzie sprawdzał, czy fragment powstał przy udziale sztucznej inteligencji. Firma uruchamia też nabór wniosków o dostęp do detektora, który w pierwszej fazie obejmie wyłącznie zatwierdzonych badaczy oraz organizacje eksperckie. Reprezentacja Polski U21 prowadzona przez trenera Jerzego Brzęczka awansowała bezpośrednio na Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. Polacy zajęli drugie miejsce w grupie E po porażce z Włochami 2-6, a o awansie zadecydowało zwycięstwo Grecji z Irlandią Północną 1-0. Polska wyprzedziła Grecję w klasyfikacji drużyn z drugich miejsc lepszym bilansem bramek, a losowanie grup Mistrzostw Europy odbędzie się 26 listopada. Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 17 czerwca, 4 lipca, a trzy najlepsze drużyny wywalczą miejsce w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku. Czesi nie wezmą udziału w konkursie piosenki Eurowizji w 2027 roku, a publiczna telewizja CZT poinformowała, że w tym czasie będzie kibicować innym uczestnikom. Stacja podkreśla, że konkurs wiąże się z dużymi wymaganiami programowymi, produkcyjnymi i organizacyjnymi. W tle są też planowane przez rząd Czech zmiany w finansowaniu mediów publicznych, które mają zastąpić abonament bezpośrednią dotacją. CZT przygotowuje się do ograniczenia części programów, inwestycji i zwolnień, by zaoszczędzić równowartość ponad 14 milionów euro. Ceny gazu w Europie rosły we wtorkowy poranek, a benchmarkowe kontrakty w Amsterdamie zwyżkowały do 74,8 euro za megawattogodzinę. Zapasy gazu ziemnego w magazynach Unii Europejskiej wynoszą 72,4% wobec średniej pięcioletniej na tę porę wynoszącej 87,7%. Wiceprezes Orlenu Robert Soszyński powiedział na posiedzeniu Sejmowej Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, że spółka rozpoczyna tryb uzgadniania taryfy gazowej na przyszły rok z Urzędem Regulacji Energetyki. Dodał, że jeśli ceny na rynkach europejskich przez najbliższe 3 miesiące będą takie jak teraz lub wyższe, to ostateczny wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki będzie wskazywał na podniesienie ceny. Siergiej Ławrow powiedział na konferencji prasowej, że do oświadczeń Sojuszu Północnoatlantyckiego podchodzi filozoficznie

shot.

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 22. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraina nie zgodzi się na członkostwo w Unii Europejskiej. Jeśli miałaby ją obowiązywać stała ograniczona sprzedaż produktów rolnych do państw członkowskich, powiedział minister rolnictwa Taras Wysocki. Komisja Europejska poparła model przewidujący ograniczenia dla nowo zrzeszonych krajów w dostępie do części produktów rolnych oraz ograniczenie wsparcia finansowego. Wysocki podkreślił, że Ukraina akceptuje okresy przejściowe, ale tylko z wyraźną datą zakończenia. Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria zablokowały import ukraińskiego zboża, chcąc chronić własne sektory rolnicze. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o awansowaniu zmarłego kapitana Tadeusza Lutaka do stopnia podpułkownika. Tadeusz Lutak, PS. Pancerz, miał 109 lat i był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego oraz najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce. O jego śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej, a prezydent Karol Nawrocki napisał, że żegna bohatera kampanii wrześniowej i żołnierza ZWZ-AK. Tadeusz Lutak służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka, a w 1944 roku był dowódcą drużyny dywersyjnej Armii Krajowej w Strzyżowie. Na Węgrzech, głównie w Budapeszcie, narasta problem grup zbierających butelki, które oprócz przeszukiwania ulicznych koszy włamują się do budynków i okradają innych zbierających. Według gazety Blikt gangi przyjeżdżają porannymi pociągami, najczęściej w weekendy i wykorzystują poranki po imprezach oraz duże wydarzenia, takie jak koncerty, mecze i festiwale. W sieci opublikowano też nagranie, na którym dwóch młodych mężczyzn wyważa drzwi budynku mieszkalnego, żeby dostać się do butelek zwrotnych na klatce schodowej. Za naruszenie przepisów grozi grzywna do 65 tysięcy forintów, a za kolejne wykroczenie do 90 tysięcy forintów. Jednak kara nie odstrasza sprawców. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł obywateli przed zmasowanym atakiem Rosji i zaapelował: uważajcie na siebie. Podkreślił, że ukraińskie służby i wojskowi są gotowi do działania. Pojawiły się też doniesienia, że Rosjanie poderwali bombowce, a w sieci opublikowano nagrania mieszkańców Kijowa kierujących się do schronów. We wrześniu 2025 roku policjanci przeszukali mieszkanie byłego dyrektora niemieckiego wywiadu BND, Augusta Hanninga. W związku ze sprawą dotyczącą przedsiębiorczyni Christiny Blocki i uprowadzenia dziecka. Podczas przeszukania natrafili na materiały, które nie miały związku z

0: Your classic rock. Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 23. Czas na serwis w Radiu DHT. We wtorek wieczorem przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie doszło do groźnego incydentu, w którym domniemany sprawca został postrzelony ostrą amunicją i jest poważnie ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według doniesień mężczyzna miał nóż, podszedł do strażnika Gwardii Królewskiej i zażądał, aby go zastrzelono. Policja wszczęła śledztwo w związku z groźbami wobec przedstawiciela władz oraz naruszeniem przepisów zabraniających noszenia ostrych narzędzi w miejscach publicznych. Szwedzki Dwór Królewski podał, że rodzina panująca nie była obecna w zamku w czasie ataku. Michał Drewnicki przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa oświadczył, że nie popiera Moniki Piątkowskiej i nie widzi w tej rundzie idealnego kandydata. W niedzielę 11 października o urząd prezydenta miasta powalczą radny miejski i przedsiębiorca Łukasz Gibała oraz popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe senator Koalicji Obywatelskiej. Prezes Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie Monika Piątkowska. Drewnicki powiedział też, że dla niego najważniejsze jest związanie kandydata z Krakowem i zadeklarował dalszą pracę nad postulatami ważnymi dla miasta. Zaapelował również do mieszkańców o jak najliczniejszy udział w głosowaniu. Dwóch obywateli Bangladeszu i jeden obywatel Indii zabiło kozę na zapleczu punktu gastronomicznego w Wałbrzychu, a sprawa trafi do sądu. Mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku po tym, jak zauważył ich świadek i zaalarmował policję. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a o jego uwzględnieniu zdecyduje ocena społecznej szkodliwości czynu. Wniosek wpłynął do sądu, ale nie został jeszcze rozpatrzony, bo sędzia był chory i nie wyznaczono terminu rozprawy. OpenAI ogłosiła, że w ciągu najbliższych tygodni zacznie dodawać w Unii Europejskiej niewidzialne znaki wodne do tekstów tworzonych przez modele ChatGPT oraz Codex. Rozwiązanie ma wynikać z unijnego aktu o sztucznej inteligencji, który nakłada na dostawców systemów generatywnych obowiązek oznaczania treści w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Firma wdraża system TextGrain, oparty na subtelnym sygnale w strukturze słów, a specjalny detektor ma wykrywać taki znak wodny i oceniać, czy tekst powstał przy udziale sztucznej inteligencji. OpenAI uruchamia też nabór wniosków o dostęp do detektora, który w pierwszej fazie ma być ograniczony do zatwierdzonych badaczy oraz organizacji eksperckich. Policja w amerykańskim stanie Karolina Północna zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy jechali ulicą S-Tron na kanapie przymocowanej do dwóch hulajnóg elektrycznych. Komenda w Charlotte Mecklenburg opisała interwencję jako nietypową i opublikowała zdjęcie z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze zaapelowali, by niezależnie od środka transportu stawiać bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
1: Słuchacie Radia DHT.

0: Big Rock. Big Rock. Everything that rocks. Rocks.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: W Polsce minęła północ. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump ogłosił, że podczas rozmowy z Władimirem Putinem ma poruszyć temat potencjalnego przypadku dżumy, do którego mogło dojść w jednym z syberyjskich instytutów badawczych. Władze unikają rozgłosu wokół tej sprawy. Światowa Organizacja Zdrowia wydała komunikat w sprawie epidemii dżumy w Rosji. We wtorek, 6 października 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych totalizatora sportowego, w tym Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Eurojackpot, Kaskady, Ekstra Pensji i Ekstra Premii. W Lotto wylosowano liczby 8, 42, 46, 27, 35 i 26. Akumulacja na najbliższe losowanie wynosi 21 milionów złotych. W Eurojackpot podpadły liczby główne 7, 12, 19, 28 i 50 oraz euronumery 1 i 6, a do wygrania w kolejnym losowaniu jest 520 milionów złotych. Następne losowania Lotto i Ekstra Gier odbędą się 7 października 2026 roku o godzinie 22. Lotto Plus i Eurojackpot wrócą 8 i 9 października 2026 roku. W Legnicy dzieci krzykiem zaalarmowały dorosłych, gdy 29-latek próbował porwać 5-latka z jednego z podwórek po godzina 19:00 w sobotę. Mężczyzna chwycił dziecko, wziął je na ręce i zaczął uciekać, ale po kilkunastu metrach przewrócił się, a dorośli ruszyli za nim i zatrzymali go do czasu przyjazdu policji. Zatrzymany był nietrzeźwy, miał blisko 2,5 promila alkoholu, a test wykazał też obecność amfetaminy i metamfetaminy. Usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności, a prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie. Cristiano Ronaldo przekazał portugalskim mediom, że zgodził się na ograniczenie czasu gry i oczekiwał publicznego wyjaśnienia tej sytuacji przez trenera oraz wzięcia za nią odpowiedzialności. Piłkarz stwierdził też, że selekcjoner Jorge Jesus wypowiedział się agresywnie na konferencji prasowej, co doprowadziło do utraty zaufania. Ronaldo zapewnił jednak, że jeszcze zagra w reprezentacji Portugalii i że przyjdzie czas na pożegnalny mecz albo mecze. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie Portugalii po tym, jak nie wszedł na boisko w wygranym meczu Ligi Narodów z Norwegią i dowiedział się, że nie znajdzie się w wyjściowym składzie na spotkanie z Danią. Na granicy łotewsko-białoruskiej grupa co najmniej 20 nielegalnych migrantów, eskortowana przez uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn, próbowała nielegalnie przekroczyć granicę Łotwy. Łotewscy żołnierze nie dopuścili do przejścia, a minister spraw wewnętrznych Łotwy Janis Dąbrawa napisał, że eskorta po stronie białoruskiej wygłaszała groźby wobec żołnierzy i pędziła migrantów w kierunku Łotwy. Kilka godzin później zamaskowani mężczyźni weszli na terytorium Łotwy, uszkodzili skrzynkę elektryczną i ukradli kamery monitoringu, po czym wrócili na terytorium Białorusi. Siły zbrojne Łotwy zapowiedziały dalsze wsparcie Straży Granicznej na granicach z Białorusią i Rosją. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Łotewskie władze poinformowały o próbie nielegalnego przekroczenia granicy przez co najmniej 20 migrantów, eskortowanych przez uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn. Według ministra spraw wewnętrznych Łotwy, eskorta po białoruskiej stronie groziła łotewskim żołnierzom i pędziła migrantów w kierunku granicy, ale wojsko udaremniło jej przekroczenie. Minister podał też, że kilka godzin później zamaskowani mężczyźni weszli na terytorium Łotwy, uszkodzili skrzynkę elektryczną, ukradli kamery monitoringu i wrócili na Białoruś. Łotewskie siły zbrojne zapowiedziały dalsze wspieranie Straży Granicznej na granicach z Białorusią i Rosją.
2: Według portalu Defense 24 algierski samolot wojskowy przeleciał we wtorek nad Polską, a następnie przez Białoruś dotarł na moskiewskie lotnisko Wnukowo. Maszyna wystartowała z bazy Bufarik i przed wlotem do Polski pokonała trasę nad Włochami, Chorwacją, Węgrami i Słowacją. Portal wiąże takie przeloty z transportem uzbrojenia oraz obsługi rosyjskich systemów używanych przez Algierię. Jednak opisany materiał nie potwierdza zawartości tego konkretnego transportu. Według tego samego źródła loty odbywają się legalnie, a polskie służby wiedzą o nich i znają ich kierunek.
1: Ukraińska agencja Unian informuje o pożarze tankowca u wybrzeży Soczi, który identyfikuje jako Aframax Rio i zalicza do rosyjskiej floty cieni. Według agencji statek pływający pod banderą Liberii miał przewozić ropę dla Indii i być załadowany niemal do pełna. Kapitan zarządził ewakuację wszystkich 23 członków załogi. W materiale nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Regionalne władze zamknęły plaże, zaapelowały do mieszkańców o ograniczenie przebywania na zewnątrz i nieotwieranie okien oraz poinformowały o monitorowaniu jakości wody i powietrza.
2: Legimi poinformowało o naruszeniu bezpieczeństwa dotyczącym danych osobowych 183 osób. Jak firma wyjaśniła serwisowi Securac, 22 września nieuprawniona osoba wykorzystała niewystarczającą kontrolę uprawnień przy pobieraniu dokumentów z internetowego panelu wydawcy. Spółka zapewnia, że nie przejęto kont pracowników ani nie naruszono bazy danych, a po wykryciu ataku zablokowano jego źródło i poprawiono zabezpieczenia. Legimi zgłosiło naruszenie prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zawiadomiło osoby, których dotyczyło. Według firmy nie ma informacji o opublikowaniu lub wykorzystaniu danych.
1: W lokalu przy historycznej siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego wznowiono sprzedaż książek. Obecnie dostępne są wyłącznie publikacje wydane przez uczelnię. Oferta ma jednak zostać wkrótce poszerzona. Uniwersytet deklaruje, że własnymi siłami stworzy w tym miejscu księgarnię naukową.
2: Komisja Europejska przedstawiła plan przygotowania Unii na przyjęcie nowych państw. Proponuje ograniczenia wsparcia finansowego i dostępu do rynku dla wrażliwych produktów rolnych z Ukrainy, co odpowiada postulatom Polski. Członkostwo nadal zależałoby od reform, ale otwieranie kolejnych etapów negocjacji miałoby wymagać większości kwalifikowanej zamiast jednomyślności. Ostateczną decyzję o procedurze podejmą państwa członkowskie.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 10 stopni we Wrocławiu do 16 stopni w Białymstoku. Miejscami może pojawić się mgła. Sprawdźmy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stopień ostrzeżenia. Pierwszy. W komunikacie. Gęsta mgła. Zjawisko dotyczy części województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 7 października od północy do 9. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
0: Cztery godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.